Agamri Adilangwe. Nawa wa. Nawa wa. Nawa wa. Nawa wa. Agamri Adilangwe. Nabi Ejawajabwa Nwe Ishima.